Pero cada te ozan tego na tego la mi tego ty za mi na hewi indel ma sigure sin za khanda ozan chwas antwan ko za że ty ko za Harry Giles to ma sigure sin za sa chadu na te na hewi ti ozan des vergati za zel jam hobsi je